0: barcho asik kwa mas
1: sak atip al santilhu Emmanuel aranda atau kila paji santilhu udlibichlebal sakas la atin utsakchi wanak kwi rishlik santilhu udna balchish komon
0: barna kanaka
1: asa radio felicidad barrio el porvenir nachisk adli colonia militar poptum
0: shinko otara chakchakish yo o bi